Kristus asinis lepa surgo emanime už ego je dzeve. Kristus asinis lepa surgo emanime už ego je dzeve.